0: zrodzą nie politycy. To już rządzą banki światowe, korporacje tam gdzieś tego. On po prostu musi przyklepać to, co mu tam podyktują z góry. A jak nie, dlatego tak to jest.
1: Ale tak jak